Mami, tobo, kotoho, bieso. Mami, tobo, kotoho, bieso. Mami, tobo, kotoho, bieso. Mami, tobo, kotoho.